Po upadku lękam się, praca w murach tych nadwątliła siły me. Niech się zbliżę tu, już nie ta werwa, nie ten wzrok, lecz jak pracować.

ześć buła zrodziła się. Za ścianą tą atrakcje też są. Kto uwierzy, ten wnet ujrzy je. Za drzwiami machineria i myśl.